Velho, psiquiátrico. Em tista ne pozad ne polidne. Stvarjen za poletje. Radio Robin.